Się z wami bardzo fajną piosenką, marynarską oczywiście. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że zakończył się ten, jak to się nazywało? Tall Ship Race 2025 i oczywiście zawitał do nas do Aberdeen. A tak w ogóle, dzień dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym polskim graniu. Dzisiaj graniu właśnie szantowym ze względu na tą imprezę. 99,8 MHz to jest nasza częstotliwość radiowa. Co dalej tam? Czekajcie, bo mi się te formułki pomyliły. Dobra, to w okolicy Aberdeen, a jak mieszkacie gdzieś dalej, to możecie nas słuchać przez neta. www.szmu.org.uk. Każdy czwartek o godzinie 19 premiera, a powtórka w soboty o której o 8 rano, tak, i w niedzielę o godzinie 21. Wszystko oczywiście czasu londyńskiego. Dobra, koniec tych formułek, gadamy dalej. Wiecie, że Fryderyk Chopin, jeden z naszych żaglowców, to jest brygantyna, która zawinęła do nas, do portu, tu do Aberdeen, jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ten rejs. Tak w ogóle to było 5 polskich żaglowców na 50, to jest bardzo fajny wynik, bardzo dużo ich jest. Największy oczywiście nasz flagowiec to Dar Młodzieży. Potem był właśnie Fryderyk Chopin, Pogoria, Aleksander Głowacki. I z tego co kojarzę, Aleksander Głowacki jest teraz na drugim miejscu. I jeszcze Pogorię wymieniłem, to jeszcze został Dar Szczecina. Tak, 5 naszych fajnych, kurczę, żaglowców. No powiem wam tak. Byłem zachwycony, bo na Darze Młodzieży byłem pierwszy raz. Wlazłem na pokład i okazało się, że spotkałem tam ludzi, którzy mnie znają. Ja oprócz tego, że no jestem DJ-em w radiu, ja jestem jeszcze modelarzem i projektuję modele kartonowe, nie tylko. I okazało się, że jak tylko tam coś tam zacząłem gadać na temat modelu właśnie Daru Młodzieży, to zaraz się tam dwóch takich fajnych gości zjawiło, oni mówili, że kleją modele. Jak przedstawiłem się, to powiedzieli, że kleili moje modele, przeze mnie zaprojektowane. Efekt był taki, że porwali mnie i zszedłem z nimi cały statek. To nie tylko po pokładzie jak wszyscy, ale wlazłem pod pokład. Obejrzałem sobie mesę kapitańską. Powiem wam, nie widziałem jeszcze tak pięknie zrobionej mesy, jak jest właśnie na Darze Młodzieży. Ja spędziłem w ogóle na Darze Młodzieży grubo ponad 4 godziny, ale żeby było śmieszniej, to było w sobotę. W niedzielę poszedłem jeszcze na właśnie stały zacumowane obok siebie właśnie Fryderyk Chopin i Pogoria i na tych dwóch żaglowcach spędziłem kolejne 4 godziny. Narobiłem sobie dokumentacji modelarskiej, no dosyć sporo, mam ponad 400 zdjęć. Ci, którzy mnie znają i wiedzą, ja widzieli na moim profilu takie bardziej komercyjne zdjęcia tylko, a te najważniejsze dla mnie to mam w telefonie. Dobra, słuchajcie, bo tak zaczęliśmy szantami, właśnie tawerna pod pianą z granią. Wiecie, ile takich tawern było w ten weekend w Aberdeen? Byli piraci, wszystko. No, powiem wam, rewelacyjna impreza. To co, gramy dalej, bo dzisiaj będzie tylko właśnie szantowo, tylko będzie właśnie morsko. Kolejny kawałek morskiej opowieści, a ten kawałek ogólnie to będzie dzisiaj 3 razy w 3 różnych wersjach. Ta jest wersja pierwsza.

Tak, przypominam wam jeszcze o naszej akcji. Stawiamy na nogę Olę Janicką. Słuchajcie, wchodźcie na profil licytacje dla Oli Janickiej, bo zbieramy na nową protezę. A tak w ogóle powiem wam tak. Ola już się uczy chodzić na właśnie nowej protezie. Widziałem już jej pierwsze kroki parę, tam chyba z 2 tygodnie temu, to była jeszcze między poręczami. A wczoraj, czy przedwczoraj widziałem filmik, zobaczyłem na tym, mama Oli umieściła na tym, na Facebooku, że Ola już w asyście 2 osób chodzi. Jest szczęśliwa. Także słuchajcie, nasza akcja działa. Stawiamy Olę na nogi. Wchodźcie na profil licytacje dla Oli Janickiej i licytujcie. A my gramy dalej. Teraz słuchajcie, jako że mam dużo muzyki, będę siedział cicho przez 2, a może i 3 kawałki. W rytmie szanty, a potem na pewno hiszpańskie dziewczyny. To pod rząd. Gramy.

No tak, tak jak słyszycie, każdy marynarz ma dziewczynę w każdym porcie. No dobra. Gramy dalej i gramy dalej. Oczywiście szantowo, tak jak to cały dzisiaj program, no całą godzinkę. Historia złego sternika. Następny kawałek.

0: To jest Polskie Granie w Radio Szmu.
1: Tak, Polskie Granie w Radio Szmu, 99,8 MHz, albo www.szmu.org.uk. Każdy czwartek o godzinie 19 premiera, a powtórki w soboty o godzinie 8 i w niedzielę o godzinie 21. Polecam jednak słuchać premier, bo czasem się zdarza, że powtórek nie ma. Także to na dzisiaj gramy szantowo. Szantowo i tylko i wyłącznie szantowo. Co dalej? Powiedziałem, że przygotowałem piosenkę, jedną piosenkę, taką właśnie szantę, w trzech różnych wersjach. I teraz będzie druga wersja, taka mniej grzeczna. Co zrobimy z pijanym żeglarzem?

Tak, fajnie gra Katek Gdynia. W ogóle będzie jeszcze parę kawałków tej grupy. Parę. Tak, parę z tego co widzę. Dlaczego? No bo fajnie, bo oni są takimi weteranami szant. A teraz Young Shippers i Irlandii Brzeg. Kolejna szanta w dzisiejszym programie.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: Tak. Przypomnę wam teraz, bo potem pewnie znowu nie będę miał czasu, jak to zawsze na koniec. Licytacja dla Oli Janickiej. Wchodźcie na tą stronkę. Postawiliśmy już Olę na nogi, także Ola już chodzi, już się uczy chodzić na nowej protezie. Także wchodźcie, bo każdy funt, każdy, nawet pens jest bardzo ważny. Dla znudzenia, licytacje dla Oli Janickiej. Fajne rzeczy możecie tam wylicytować, różnego rodzaju vouchery, jakieś fajne prezenty i tak dalej, i tak dalej. No, to wiecie co zrobić. Ola jest naprawdę wam wdzięczna za to. A my wracamy do muzyki i szybciutko gramy kolejny kawałek. Gdzie ta Keja, a potem zaraz po tym jeszcze 24 lutego Bija Tyka. Dwa kawałki pod rząd i obydwa śpiewa Ekate Gdynia.

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata.

0: gdzie to jest? Gdzie to jest?
1: Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż.

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał wstęp, ale dalej marzy o załodze.

gdzie to jest? Gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? To 24 był lutego, poranna zrzedła mgła. Wyszła

No właśnie, ja stawiam żagle albo kufle. No tak to jest z marynarzami. Przypływają do portu, muszą się wyszaleć, nie? A potem znowu w morze. Dobra, a teraz ostatnia wersja, znaczy inaczej. Jeszcze raz te morskie powieści, czy co zrobimy z pianym żeglarzem, teraz właściwie będzie Drunken Sailor. A zaśpiewają to dla was Irish Rovers.

0: Tak. Wszystko dobre, co się fajnie kończy. Dzisiejszy program też się bardzo fajnie kończy. No i co? No i ja się z wami już muszę powolutku pożegnać, ale ja się z wami żegnam na dłużej, bo aż na 4 tygodnie. Za 4 tygodnie do was znowu zagadam na żywo, ale spokojnie. Przez ten czas przygotowałem wcześniej 3 audycje, także będziecie mogli mnie słuchać. Przypomnę wam jeszcze, wchodźcie na profil na Facebooku Licytacje dla Oli Janickiej i licytujcie. Licytujcie, bo każdy funt, każdy nawet pens jest bardzo ważny. Stawiamy Olę na nogi. Tak jak wspomniałem wcześniej, już widziałem, że Ola fajnie chodzi już nie przy poręczach, a właśnie w asyście 2 osób. No i super, super. Bardzo mnie to cieszy, że tak się dzieje. No i życzę tylko szybkiego powrotu ze zdrowia. A wam muszę podziękować za to, że właśnie w ten sposób wspieracie Olę. No i co? No i wypadałoby, no, powiedzieć wam do zobaczenia, do właściwie do usłyszenia. Usłyszycie mnie za 4 tygodnie tak na żywo, a tak nie na żywo, bo wcześniej nagrane było. No wcześniej nagrane było i będziecie przez 3 tygodnie musieli wysłuchać tego, co wcześniej przygotowałem. No to gramy na koniec. Na koniec jeszcze jedna szanta oczywiście. Chłopcy do rej, to tytuł, a śpiewa dla was Mordewind. Ale to dopiero po dżinglu.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten piękny szkocki poranek. Przy mikrofonie Lidia Konar. Tak jak już zapowiadałam w social media, dzisiaj kontynuacja wątku z poprzedniego tygodnia, czyli kalendarium powstania warszawskiego. Naprawdę jest o czym wspominać, ponieważ w ciągu całego powstania działo się bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj również usłyszycie krótki materiał na temat naszego narodowego wieszcza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął w czwarty dzień powstania warszawskiego. Materiał przygotował były nauczyciel kultury polskiej w polskiej szkole imienia świętego Stanisława Kostki, Aberdeen, pan Piotr Stępień. Ten materiał już za chwilę na antenie Śniadania po polsku w Szmu FM.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.
1: Postacią mijającego tygodnia jest Krzysztof Kamil Baczyński. 4 sierpnia przypadała rocznica śmierci tego niezwykle uzdolnionego poety. Krzysztof Kamil Baczyński rodził się 22 stycznia 1921 roku. Był synem nauczycielki z domu Zieleńczyk, pochodzącej z zasymilowanej rodziny żydowskiej oraz znanego międzywojennego krytyka literackiego Stefana Baczyńskiego, byłego żołnierza Legionów Polskich, oficera wywiadu tzw. dwójki Wojska Polskiego. Stosunki między rodzicami poety nie układały się dobrze, co w końcu doprowadziło do separacji. Więź z matką, która samotnie go wychowywała, pozostanie do końca jedną z najważniejszych relacji w życiu poety. Baczyński zaczął pisać wiersze już jako uczeń warszawskiego gimnazjum imienia Stefana Batorego. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich grup szturmowych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki Zośka, Jan Bytnar Rudy i Maciej Aleksy Dawidowski Alek, których losy zostały opisane w książce Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Baczyński nie był wybitnym uczniem, na świadectwach przeważały trójki. Najwyższe oceny zbierał tylko z rysunków. Po maturze zamierzał zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. Należał także do harcerstwa. Zdał maturę w maju 1939 roku. Miesiąc później zmarł jego ojciec, a we wrześniu wybuchła wojna. W czasie okupacji, już po utworzeniu w 1940 roku getta, Baczyński pozostał z matką po aryjskiej stronie, ryzykując w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia rozstrzelanie na miejscu. Trwała wojna, zniewoleni mieszkańcy Warszawy żyli w cieniu łapanek i ulicznych egzekucji. Gruzy pozostałe po kampanii wrześniowej, wszechobecne cierpienie i strach to nie najlepsze dekoracje dla miłości. Jednak właśnie wtedy krzyżują się drogi Basi i Krzysztofa, 19-letnia dziewczyna i piękny poeta, trochę nieśmiali, odrobinę zagubieni, bardzo zakochani. Barbara Drabczyńska była koleżanką Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z tajnej polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jak wspominała jego matka, Baczyński, powróciwszy z konspiracyjnego spotkania poetyckiego, wyznał: poznałem fantastyczną dziewczynę o niezwykłej inteligencji, jak ona się zna na poezji. Feliksa Drabczyńska, matka Barbary, wspominała, że 4 grudnia 1941 roku do mieszkania Drabczyńskich przyszło kilkoro młodych ludzi, gdy pojawił się piękny chłopiec o dużych, granatowych i myślących oczach. Skupiony i nad wiek poważny, Basia przedstawiła go: mamo, to właśnie jest Krzysztof. Krzysztof Kamil Baczyński i Barbara Drabczyńska pobrali się

zaledwie pół roku później. Małżeństwo okazało się wyjątkowo dobrane i zgodne. Podczas okupacji Baczyński ukończył podziemną szkołę podchorążych rezerwy Agricola. Uczestniczył w kilku akcjach sabotażowych, m.in. w wysadzeniu pociągu niemieckiego na trasie Tłuszcz-Urle, która została przeprowadzona 27 kwietnia 1944 roku. Baczyński rwał się do czynnego udziału w akcjach zbrojnych, choć jego dowódcy niechętnie ryzykowali życie znanego i cenionego poety, którym już w tym okresie był. Jego poezja wyraża emocje i los generacji Kolumbów. Poeta zdawał sobie z tego sprawę. W wierszach często stosował liczbę mnogą, przemawiając w imieniu swoim i całego pokolenia. Pisał wiersze katastroficzne, chciał zmierzyć się ze swoją epoką, opisać czas wojny, która w jego wierszach ukazana jest jako ogromna niszczycielska siła, niszcząca dawne systemy wartości i wprowadzająca nowe okrutne prawa. Baczyński, pomimo tego, że tworzył bardzo krótko, pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Zachowały się wszystkie jego dzieła, ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Od lipca 1943 roku Baczyński należał do drugiego plutonu Alek, drugiej kompanii Rudy, batalionu Zośka Armii Krajowej, w stopniu starszego strzelca pod pseudonimem Krzysztof. Jednak rozkazem dowódcy został zwolniony z pełnionych funkcji z powodu małej przydatności w warunkach polowych, z jednoczesną prośbą o objęcie nieoficjalnego stanowiska szefa prasowego kompanii. Chodziło oczywiście o odsunięcie poety od walki. Baczyński jednak nie skapitulował. Kilka dni później przeszedł do harcerskiego batalionu Parasol na stanowisko zastępcy dowódcy 3. plutonu 3. kompanii. Parasolu przyjął pseudonim Krzyś. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył Baczyńskiego w rejonie Placu Teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór butów dla oddziału. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki na Woli, przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik Leszek Lesław Kosowski. Poeta zginął w Pałacu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. Miał jedynie 23 lata. 1 września zginęła jego żona Barbara. Oboje pochowani są na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, postać tygodnia.

Słuchacie Śniadanie po polsku w Szmu FM. Jeszcze raz przed nami część druga kalendarium powstania warszawskiego. 27 sierpnia powstańcy zostali wyparci z katedry Świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej. Niemcy wkroczyli również do szpitala Świętego Jana Bożego przy ulicy Bonifraterskiej. 27 sierpnia podpułkownik Mazurkiewicz ponownie objął dowództwo nad zgrupowaniem AK Radosław, zastępując ciężko rannego majora Wacława Janaszka Bolka. 28 sierpnia Niemcy zajęli gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych. Niemiecki sąd skazał na śmierć dowódcę brygady Rona SS, brygady Fuhrera, Bronisława Kamińskiego, oskarżanego między innymi o niesubordynację i rabunek. Kamiński, odpowiedzialny za krwawą pacyfikację Ochoty, został rozstrzelany 4 października. Również 28 sierpnia okręgowy delegat rządu na Warszawę, Marceli Porowski, podpisał zarządzenie o powszechnym obowiązku pracy dla mężczyzn od 17 do 50 roku życia i kobiet od 17 do 40 lat. 29 sierpnia USA i Wielka Brytania ogłosiły deklaracje, na mocy których żołnierzom AK przyznano pełnię praw kombatanckich. 30 sierpnia Niemcy zamordowali około 300 pacjentów szpitala Świętego Jana Bożego. Podobna liczba chorych zginęła lub została ranna w wyniku bombardowania szpitala Ujazdowskiego przy ulicy Chełmskiej. 31 sierpnia miała miejsce nieudana próba przebicia się oddziałów powstańczych z grupy Północ AK ze Starego Miasta do Śródmieścia. Wynikiem tego było 300 rannych i zabitych. Również 31 sierpnia w kościele Sakramentek na Nowym Mieście w wyniku nalotu zginęło około 1000 osób. Natomiast po zbombardowaniu pasażu Simonsa u zbiegu ulic Długiej i Nalewki zginęło 300 osób. Tego samego dnia Niemcy wywieźli do KL Stutthof ponad 3100 więźniów obozu w Pruszkowie, wśród nich między innymi powstańców warszawskich. I czas na kolejną piosenkę. W repertuarze pieśni powstańców nie brakowało również tych, które śpiewali żołnierze września 1939 roku, m.in. Serce w plecaku.

1 września naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz do żołnierzy AK zawierający ostrą krytykę postawy zachodnich aliantów wobec Powstania Warszawskiego i Polski. 2 września miała miejsce kapitulacja sił powstańczych na Starym Mieście. Łącznie podczas walk poległo około 7 tysięcy żołnierzy AK, co stanowiło około 40% całości strat w powstaniu. Zniszczeniu od niemieckiego pocisku uległa kolumna Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. Niemcy tego dnia zamordowali około 1300 osób na opuszczonym przez powstańców Starym Mieście. Poczta Polowa AK wyemitowała pierwszy powstańczy znaczek według projektu Stanisława Tomaszewskiego Miedzy. Również 2 września Niemcy zajęli Sadybę. Tego dnia również odnotowano 123 niemieckie naloty na Warszawę. 2 września powstańcy opanowali gmach Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej YMCA przy ulicy Konopnickiej. 3 września Niemcy uznali prawa kombatanckie żołnierzy AK, a 4 września miało miejsce rozwiązanie grupy Północ AK. Z kolei podpułkownik Mazurkiewicz Radosław został mianowany dowódcą odcinka Czerniaków. Niemcy nadal nie ustawali w bombardowaniu Warszawy. Zbombardowali tego dnia PKO przy ulicy Jasnej oraz elektrownię na Powiślu. 5 września skapitulowała Polska obrona elektrowni na Powiślu. 6 września padły ostatnie punkty polskiego oporu na Powiślu. 7 września odbyły się rozmowy delegacji powstańczej w składzie między innymi z wiceprzewodniczącą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Marią Tarnowską, z głównodowodzącym wojskami niemieckimi generałem SS i policji Erichem von dem Bachem Zelewskim w sprawie ewakuacji ludności cywilnej z Warszawy. Tego samego dnia władze powstańcze wprowadziły na Żoliborzu godzinę policyjną obowiązującą od godziny 20. 8 września miała miejsce ewakuacja 5 tysięcy cywilów z terenów ogarniętych walkami do części Śródmieścia zajmowanej przez Niemców. 10 września miało miejsce natarcie Armii Czerwonej na Przedmieście Warszawskie, a Polskie Radio ogłosiło listę 28 niemieckich dowódców, którzy byli odpowiedzialni za zrujnowanie Warszawy. Oprócz generała von dem Bacha Zelewskiego znaleźli się na niej m.in. generał Rainer Stachel i Heinz Reinefart. 11 września generał von dem Bach Zelewski wydał odezwę do mieszkańców Warszawy, w której zrzucał odpowiedzialność za fiasko polsko-niemieckich pretraktacji na dowództwo AK. 13 września Niemcy zniszczyli mosty Poniatowskiego, Kierbedzia, Gdański i Średnicowy. 14 września naczelny wódz polskich sił zbrojnych, generał Kazimierz Sosnkowski, awansował pułkownika Chruściela Montera do stopnia generała brygady za wybitne dowodzenie i przykład osobistego męstwa w walkach o Warszawę. Tego samego dnia Józef Stalin podpisał w Moskwie rozkaz o zdobyciu Pragi, a w walkach o Pragę zginęło lub zostało rannych 1792 żołnierzy 1. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Również 14 września miały miejsce sowieckie zrzuty broni i żywności. Samoloty sowieckie odbyły 282 loty nad walczącą stolicą. Z kolei wojska niemieckie natarły na Górny Czerniaków. 15 września pierwsze oddziały 1. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego wylądowały na przyczółku czerniakowskim. Przed nami kolejny utwór, a właściwie interpretacja wiersza żołnierza batalionu Parasol podchorążego Józefa Szczepańskiego o pseudonimie Ziutek. Piosenka nosi tytuł Dziś idę walczyć, mamo. Ziutek, ciężko ranny w walkach na Starym Mieście, zmarł 10 września 1944 roku w Śródmieściu.

16 września miał miejsce początek walk 3. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego o przyczółki warszawskie na lewym brzegu Wisły. Z kolei niemieckie lotnictwo zbombardowało budynek kina Helgoland, w którym powstańcy stworzyli obóz dla jeńców niemieckich. 17 września część oddziałów 2. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego przedostało się na Żoliborz. Również 17 września miały miejsce nieudane próby nawiązania łączności telefonicznej dowództwa AK ze sztabem Armii Czerwonej. 18 września nad Warszawą pojawiło się ponad 100 amerykańskich samolotów B-17, które dokonały zrzutów. Tego samego dnia komendant obwodu Praga AK, podpułkownik Antoni Żurowski Andrzej, wydał odezwę wzywającą do wstępowania w szeregi Ludowego Wojska Polskiego. 19 września generał Komorowski Bur w odezwie do powstańców wezwał do dalszego oporu zbrojnego przeciw Niemcom, a 20 września kolejne oddziały 2. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego przeprawiły się przez Wisłę na przyczółek Czerniakowski. Tego samego dnia dowodzony przez podpułkownika Mazulkiewicza Radosława oddział około 200 powstańców przedostał się kanałami z Czerniakowa na Mokotów. Z kolei generał Komorowski Bur wydał rozkaz o utworzeniu Warszawskiego Korpusu AK, czyli regularnych oddziałów Wojska Polskiego złożonych z sił powstańczych. Dowódcą korpusu mianowano generała Chruściela Montera. 21 września alianckie lotnictwo dokonało ostatnich zrzutów zaopatrzenia nad Warszawą. Tego samego dnia 6. Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego walczył z Niemcami na Żoliborzu. 22 września wydawany przez Niemców w języku polskim kurier warszawski napisał: Zgliszcza i ruiny na ulicach. Takie owoce wydawał szaleńczy pomysł generała Bora urządzenia powstania w Warszawie przypłaconego życiem 10 000 niewinnych ofiar oraz gehenną setek tysięcy uchodźców. Tego samego dnia generał Chruściel Monter wysłał do marszałka ZSRS Konstantego Rokossowskiego pismo, w którym zaoferował pomoc wojskową w planowanym sowieckim szturmie na Warszawę. Również 22 września Niemcy zdobyli przyczółek Czerniakowski, broniony przez powstańców i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, mordując następnie około 200 rannych. 25 września działacze Krajowej Rady Narodowej, Centralnego Komitetu Ludowego Rady Obrony Narodu i Centralnego Komitetu Młodzieży powołali powstańcze porozumienie demokratyczne uznające PKWN. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu. Przed nami jedna z zakazanych piosenek w czasie okupacji. Polacy wówczas śpiewali takie piosenki nie tylko po to, by dodać sobie otuchy w strasznych czasach wojny, ale takie utwory były też sposobem na ośmieszenie okupanta. Jedną z takich piosenek było Czerwone Jabłuszko.

0: odzywam, no to już ciśnie wydam.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.
2: Dwudziestego września komendant obwodu Mokotów AK podpułkownik Józef Rokicki Karol przeprowadził ewakuację swoich wojsk z Mokotowa do Śródmieścia. Nie dotarł do niego rozkaz generała Chruściela Montera nakazujący dalszą obronę Mokotowa. Tego samego dnia Niemcy rozstrzelali 98 powstańców, którzy wychodzili z kanału przy ulicy Chocimskiej. 27 września miała miejsce kapitulacja oddziałów powstańczych na Mokotowie, a 28 września odbyły się pretraktacje polsko-niemieckie w sprawie zakończenia walk w Warszawie. 29 września do KL Stutthof trafił transport 1258 mieszkańców Warszawy i powstańców, a na Żoliborzu powstańcy wycofali się z twierdzy Zmartwychwstanek przy ulicy Krasińskiego. Tego samego dnia miało miejsce klęska grupy AK Campinos w walce z Niemcami pod Jaktorowem. 30 września prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zwolnił ze stanowiska naczelnego wodza PSZ generała Sosnkowskiego i powołał na to stanowisko generała Komorowskiego Bora. Również 30 września za stłumienie powstania Adolf Hitler nadał dowódcom wojsk niemieckich w Warszawie wysokie oznaczenia wojskowe. Generał von dem Bach-Zelewski i SS Oberführer Dirlenwanger otrzymali krzyże rycerskie Żelaznego Krzyża oraz generał Reinefart liście dębowe do krzyża rycerskiego Żelaznego Krzyża. 30 września polskie oddziały powstańcze na Żoliborzu skapitulowały, a do niewoli trafiło 1490 żołnierzy AK. 1 października generał Komorowski Bór zapowiedział na 2 października wszczęcie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami. W nocy z 2 na 3 października o godzinie 2 w kwaterze generała von dem Bacha-Zelewskiego w Ożerowie przedstawiciele komendy głównej AK, pułkownik Kazimierz Iranek, Osmecki, Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski z Zyndram podpisali układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, przewidujący przerwanie walki o godzinie 20 czasu warszawskiego. Tego samego dnia rozpoczęła działalność Komisja Łącznikowa. Jej organem wykonawczym był tzw. batalion osłonowy złożony z żołnierzy AK, której głównym celem było utrzymanie porządku w mieście oraz zabezpieczenie ewakuacji powstańców i cywilów. I posłuchajmy jeszcze jednej powstańczej piosenki. Tym razem będzie to Płacek Michla, wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol, powstały w czasie Powstania Warszawskiego 4 sierpnia 1944 roku. Hymn ułożył Józef Szczepański, o którym już wcześniej wspominałam, także był to bardzo zdolny człowiek. Taka jeszcze ciekawostka, autor Płacyku Michla, który zresztą niedługo potem zginął w Powstaniu Warszawskim we wrześniu, ułożył też wiersz Czerwona Zaraza, dowiedziawszy się o tym, że żołnierze sowieccy byli na przedpolach Warszawy.
3: Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci.
4: Byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą.
5: Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem.
6: Czekamy ciebie, byś nas zniosła butem twego zalewu i haseł poszumu.
7: Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci.
8: Czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
5: czy chlebem witać na rodzinnym progu.
9: Żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej ci śmierci życzymy w podzięce.
10: Jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc, podstępny oprawco.
5: Żebyś ty wiedział, dziadów naszych kacie,
11: sybirskich więzień, ponura legenda.
12: Jak twą dobroć wszyscy tu kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.
8: Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli.
13: Nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej.
3: Skuwać w kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.
14: Legła twa armia zwycięska czerwona u stóp łun jasnych, płonącej Warszawy.
15: Mówimy do was, walczącej Warszawy.
16: I ścierwią duszę przed ci bólem krwawym. Garstki szaleńców, co na gryzach kona.
17: Miesiąc już mija od powstania chwili.
18: Łudzisz nas czasem dział swoich łomotem.
19: Wiedząc, jak znowu będzie straszny potem, powiedzieć sobie, że znów z nas zakpili.
7: Czekamy ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych. Mamy ich tysiące.
20: I dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zarazę się szerzy.
21: Czekamy ciebie, ty zwlekasz i zwlekasz.
22: Ty się nas boisz i my wiemy o tym.
23: Chcesz, byśmy legli tu wszyscy po kotem. Naszej zagłady pod Warszawą czekasz.
16: Nic nam nie zrobisz. Masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić. Lub czekać dalej i śmierci zostawić.
24: Śmierć nie jest straszna. Umiemy umrzeć.
3: Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska, zwycięska, narodzi.
25: I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły.
2: This is Shmoo FM. Właśnie słuchacie Shmoo FM.

0: Słuchajcie Śniadania po polsku w Śmiu FM.
1: 3 października prezydent Raczkiewicz zarządził 2-tygodniową żałobę w polskich siłach zbrojnych. Generał Komorowski Bur wydał pożegnalny rozkaz do żołnierzy AK. Z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą, pozostajemy wszyscy nadal żołnierzami, obywatelami niepodległej Polski, wierni sztandarowi Rzeczpospolitej, wyjaśniał nowy naczelny wódz. Tego samego dnia generał Leopold Okulicki Kobra został mianowany komendantem głównym AK. 4 października powstańcze Polskie Radio i radiostacja Błyskawica nadały ostatnie audycje. 5 października do niewoli niemieckiej trafiło 11 668 żołnierzy broniących Śródmieścia. Pomaszerowali do niej także członkowie Naczelnego Dowództwa Powstania z generałem Komorowskim Borem na czele. Posłuchajmy teraz piosenki, która była śpiewana jeszcze przed wyzwoleniem i na gruzach miasta nieujarzmionego, które w ciągu 200 lat przewodziło naszemu narodowi w walkach o godność i wolność. Piosenkę tę śpiewał znany warszawski piosenkarz Mieczysław Fok. I jeszcze taka ciekawostka. Mieczysław Fok w czasie konspiracji nosił pseudonim Ptaszek. Wziął udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej. Jego zadaniem było podtrzymywanie na duchu powstańców i mieszkańców Warszawy. Śpiewał w szpitalach, na barykadach i w schronach. Jego powstańcza opaska znajduje się dzisiaj w Muzeum Powstania Warszawskiego. Za udział w powstaniu otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z mieczami. Już teraz przed nami piosenka o mojej Warszawie.

Powstanie warszawskie, planowane na kilka dni, upadło po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 do 18 tysięcy żołnierzy AK i od 150 do 180 tysięcy cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, z czego około 150 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty. Około 350 tysięcy pozostałych wypędzonych z miasta rozwieziono po generalnym gubernatorstwie, pozostawiając ich tam bez jakichkolwiek środków do życia. Oprócz mężczyzn w powstaniu uczestniczyły także kobiety, które stanowiły 14% żołnierzy. Powstanie ogólnie było zrywem ludzi młodych, większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczyli również małoletni. Najmłodszy uczestnik walk, Jerzy Schulz, pseudonim Tygrys, miał 10 lat. Warto dodać, że udział dzieci i młodzieży w powstaniu upamiętnia odsłonięty w 1983 roku pomnik Małego Powstańca. Tylko 40% powstańców przeszło pełne wyszkolenie bojowe. Większość z racji młodego wieku nie zdążyła odbyć szkolenia. 60% powstańców miało poniżej 25 lat. O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny kurier z Warszawy, walka nie była daremna, a powstanie warszawskie sprawiło, że państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS. Pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki tak opisywał potrzebę wzięcia udziału w patriotycznym zrywie. Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie, przez 5 lat w cieniu więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi. Trzeba było codziennie słyszeć odgłosy salw, tak, że się już przestawało je słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do dzwonów kościelnych. Trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny przy egzekucji 10, 20, 50 przyjaciół, ludzi lub nieznajomych wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić.

0: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.
1: Moi drodzy, i to już wszystko w tym wydaniu Śniadania po polsku w Szmuł FM. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pozostaje mi tylko więc życzyć Wam udanego weekendu, do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Tradycyjnie zachęcam Was do zaglądania na stronę Śniadania po polsku na Facebooku i do subskrybowania. Pa, pa.